0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: komunikacji.
1: Ciekawostki o Wrocławiu.
2: Taki bardzo znaczący i kiedyś wyróżniający Wrocław budynek, pierwszy wieżowiec we Wrocławiu, Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Został wybudowany w latach 30. Na początku wokół niego była bardzo duża, gęsta zabudowa starych kamienic. W tej chwili on jest sam przy dużym placu, ale to nie tak wyglądało. Po prostu była taka długa, wąska działka, która należała do poczty niemieckiej. Poczta postanowiła tutaj posadowić budynek, właśnie pocztowy bank czekowy i również znajdowały się tu inne usługi pocztowe. Także kształt tego budynku determinowała działka. Bardzo długi, wąski budynek. A ponieważ wówczas zaczynała się taka epoka drapaczy chmur i wieżowców, więc poczta zapragnęła również we Wrocławiu mieć swój wieżowiec. I zaprojektowano długi budynek z dwoma wieżami. Została wybudowana tylko jedna wieża. Ona ma ponad 10 pięter i bardzo długo był to najwyższy budynek we Wrocławiu. Z góry, z 10 piętra, przy dobrej pogodzie bardzo ładnie widać panoramę Wrocławia, górę Ślęży i czasem nawet jeszcze dalsze góry, jak jest duża, dobra widoczność.
3: Ten budynek wyróżnia się też kolorem, jednak ta czerwona cegła.
2: Tak, to jest taki charakterystyczny budynek, charakterystyczna architektura dla tamtego wieku, nawiązująca do neogotyku. Jest zbudowany z czerwonej cegły, ma troszkę takich neogotyckich elementów. Na zwieńczeniu korony wieży są blanki i również wzdłuż długiego, płaskiego dachu też są blanki. Natomiast na jego fasadzie są płaskorzeźby głów pocztowców na przestrzeni wieków, czyli mamy gońca pocztowego z XVI wieku, potem mamy już gońca konnego, potem mamy pocztowca lotnika, listonosza, także pokazano pocztowców w różnych okresach.
3: Wiele osób przechodzi, to właściwie jest centrum Wrocławia, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
2: Nie, chociaż przez wiele lat ten budynek jak stał samotny w samym centrum Wrocławia, a dookoła były parkingi i puste place, no to był taką rozpoznawalną wizytówką, bo jest bardzo charakterystyczny przy tej długiej fasadzie z czerwonej cegły i takiej jednej dużej wieży. I przez jakiś czas mieścił się również Urząd Stanu Cywilnego. Były zawierane śluby, hotel dla pracowników, bo budynek jest bardzo długi i bardzo rozległy.
3: A na tę wieżę można wchodzić?
2: Można wjechać windą na najwyższe piętro.
3: W godzinach otwarcia poczty, muzeum?
2: Tak, w godzinach otwarcia poczty i muzeum, czyli tak od około godziny 10 do godziny 16-18. Część pomieszczeń w budynku jest wynajmowana na różne cele administracyjne, prywatne. Na dole mieści się urząd pocztowy, no a część jeszcze zajmuje poczta.
3: Ale ten wjazd na górę, on jest jakoś biletowany, czy można po prostu wjechać windą i zobaczyć?
2: No, można po prostu wjechać, kurtuazyjnie zapytać strażnika, czy można wjechać i zobaczyć, bo jest to budynek użyteczności publicznej.
4: Co ciekawe, kiedyś na wieży pierwszego wrocławskiego wieżowca znajdował się też ogród dla pracowników.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
4: Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
5: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku.
6: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
5: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
7: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
4: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
7: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie...

0: nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
1: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
2: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
1: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować, oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
2: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
1: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
2: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
1: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
2: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
1: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
2: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
1: 2 lata.
2: Króciutko.
1: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
2: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
1: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą młodzieżowego sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
3: Zmieniamy temat.
2: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
3: Aktywnie we Wrocławiu.
4: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: W logo W kółko kręcę jest rower. To już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
4: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesieni nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato. Ale proszę Państwa, nie nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
2: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
4: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
2: Z logo akcji wspomnianym?
4: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9, 19 i 99 miejsca będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem, ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy, no bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5-kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć, więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy rejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy te firmy jako naszą dla której kręcimy i wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 km dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
2: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
4: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za takie dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, więc dzień, a potem praca, dom, z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, bo że przy współpracy z ZOO Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
2: A to jeszcze odnośnie tych prezentów, jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
4: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać, więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
2: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
4: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android, także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało, cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony wkółkokręce.pl.
2: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
2: A u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
3: Aktywnie we Wrocławiu.
5: 3982 miejsca. Tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie, wielka tradycja tego stadionu. No, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie, natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia. I teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa B. Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no, takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
6: Zobaczcie, ja mam dziesiątkę.
7: Trochę to waży.
6: Dobrze byłoby na tym.
8: Dziesiątkę chcesz?
6: Tak jest.
8: Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
7: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
9: Kureczka, bo widać jak na obrońcy.
8: Na obrońcy.
9: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
8: Na pewno posłuży.
9: Dzięki.
10: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsc się znajdzie. Wojciech Lewera, Sparta Marszowice. Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
11: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
12: Jako dziecko też przychodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Oporowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
13: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
2: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
13: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Krócej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krócej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
2: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
13: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować, w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
2: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
13: Tak naprawdę dodają mi jakość, tak, no bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone, one powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też to boisko będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa i jakby obiektowa.
2: A w trakcie remontu?
13: W trakcie remontu tak to mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
2: Uspokaja pan też działkowców?
13: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Krócej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
2: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
13: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. Te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gruzińskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe. Właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa. No to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie Krócej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
3: Remonty we Wrocławiu.
2: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
13: Nowe Żerniki cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest kładzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ono będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe. To nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce. To chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny. Jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, w tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaki będzie tego finał. Ten balon i te 4 boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przyciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Tak powiem, wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław i też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy tę pracę. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
11: Ile gmina zabezpieczyła na to?
13: 39 milionów, tak? Na pełnowymiarowe boisko z szatniami, tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak? Jak ktoś sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie. Ja myślę, że to już naprawdę odciąży polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon, te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi, tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
2: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
14: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać, jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców, wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jeziorskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na Nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe, trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało, ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
2: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław Remigiusz Jezierski.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
15: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
2: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. A zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gądów Mały.
3: Remonty we Wrocławiu.
16: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicza 22. Kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
2: To bardzo stary port, dodajmy.
16: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Ot, taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
2: W jakim stanie jest ten budynek?
16: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, klatka schodowa, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
2: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
16: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrze, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
2: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
16: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
2: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
16: Aleksandra Lipertowska, zarząd zasobu komunalnego we Wrocławiu.
2: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
16: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulicy Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
2: Wrocławski budżet obywatelski.
16: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, tak też się stało, projekt wygrał, plac zabaw powstał, bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do polansowania, pojawiły się też tablice sensoryczne, a także co ciekawe takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników i to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany, dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
2: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
16: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania. Nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały zasucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma stoiny wodne i tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
2: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania, śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe, będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
16: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
2: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
16: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
2: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
16: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
2: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
15: Komisarz Rafał Gredziuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
15: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
2: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
15: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. Chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
2: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
15: Myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
15: Takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
2: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
15: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie, chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
2: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
15: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
2: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
15: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą, elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
2: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I to już wszystko w programie Tydzień we Wrocławiu. Na koniec więc dzięki, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
4: 15 zł.
2: Lepiej.
4: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
2: Z kuponami?
4: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wygenerowano z AI.

0: grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za
6: mniej. 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla was.
12: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
13: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
12: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
14: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
12: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej, do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na 250 000 egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Sobota prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
9: Znów taniej na stacjach, wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
10: Daleka droga do tego.
9: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
11: Ponad złotówka różnicy jest.
12: Tak, jest dużo, tak?
11: Dużo jest różnica.
13: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
14: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
9: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
15: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
16: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
9: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę.
18: Radio Złote Przeboje.
8: No to szykują się ciekawochy.
19: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy
1: światło. Nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kuloodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Czyta lektor AI.

0: Nowa cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Reklama.
11: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł, u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
14: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
15: Zostaw Polki i Polaków.
14: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
16: Nie da się nie widzieć.
14: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
16: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
14: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
15: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
14: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
17: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
14: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin?
7: Radio Złote Przeboje.
13: Będzie można Marcina Dorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nawają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: O tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Reklama.
19: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...
1: Yo!

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
16: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
15: Stokrotka.
0: Reklama.
17: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
18: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
19: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
18: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części części właścicieli stacji.
18: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
17: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
2: Panie Wokulski, jest pan Ham!
21: Radio Złote Przeboje!
17: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Mm-hmm. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Daj tańszą sobotę do Biedronki idę.
1: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11,99.

0: znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchasz radia Złote Przeboje.

w Radiu Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji i o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
14: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
13: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
13: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
4: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
8: dawaj.
4: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
8: O. To ja.
4: Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
8: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
4: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I fajne, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lament, lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance. Z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę, bądźcie z nami.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak, blisko. No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie, no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Reklama.
1: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
16: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
15: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
17: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
18: No pewnie, że jest lepiej.
15: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
18: 1, 2.
15: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
15: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
19: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
1: Seriale, filmy, teatry, mów.
19: Serial.
1: Się. Możesz się już
19: film,
1: troszkę pochwalić.
19: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Gdzie, Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio?
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape'y. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rossati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: pani
2: właśnie...
1: Pani Rossati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo
1: podoba.
2: Lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę być, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Szamiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
10: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
12: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
10: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
13: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
10: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
14: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
10: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
16: 42.
0: Dobra, tak bym cię przed 40 namówił.
16: Ale mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
16: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety
2: ustawiały, a poza tym, wiesz, no wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weronika Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, tylko no, tak jak teraz tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i ja mówię tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: Nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy. Nie.

0: Na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć. 8, 11...
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. My gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora. W to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17, dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. A do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
1: 15 zł.
6: Lepiej.
1: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
6: Z kuponami?
1: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
16: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
15: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
17: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
15: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
5: No, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Reklama.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, tora, tora.

0: auto promocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Generowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Reklama. Spinderella cut it up.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje, finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i

0: Atrakcyjne oferty i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
9: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut, no ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnnego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: 27 lat temu pojawił się ten singiel i od razu wzbił się na szczytach list przebojów na całym świecie. Blondie Maria w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Cytując z klasyka, nadeszła wielkopomna chwila, czyli zaczynamy finał naszej zabawy kawałek po kawałku. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Mateusz, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Wiem, że ty jesteś bardzo zapracowany, nawet w sobotnie popołudnie, bo jesteś kierowcą taksówki.
2: Tak, zgadza się, wożę ludzi z punktu A do punktu B, a czasem nawet do punktu C.
0: I z głośników płyną złote przeboje.
2: Tylko i wyłącznie.
0: Bardzo nam jest miło. Mateuszu, drogi, skoro finał naszej zabawy, to jeśli pozwolisz, to jeszcze zagramy ten trzeci, ostatni, długi fragment w naszej zabawie, kawałek po kawałku. Tych kawałków w sumie są trzy. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, no i ten ostatni, który pojawił się przed godziną 17, ma 6 sekund, no i musimy go posłuchać raz jeszcze. No i właśnie po tym trzecim kawałku z prawidłową odpowiedzią zadzwonił do nas Mateusz. Mateuszu, to co to za piosenka i kto ją śpiewa?
2: Jest to piękny utwór braci Bee Gees, nazywa się More Than a Woman.
0: Mateuszu, nie może być inaczej. Oczywiście, że to jest ten kawałek, który dzisiaj poukładałeś, z tych trzech elementów złożyłeś w jedną całość. No i udało się.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Nas bardzo również bardzo cieszy, że mogę ci z wielką przyjemnością wręczyć te dwa fajne nasze gadżety, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek. Czego ci życzyć? Chyba mnóstwo klientów do północy, co?
2: Tak, i ja bym chciał, korzystając z okazji, tak, jeżeli ten utwór poleci, ja taką mam nadzieję, to zadedykować go mojej prywatnej Modern Woman, mojej Oleńce, która wczoraj świętowała urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, bo ty jesteś More Than a Woman.
0: To gramy szczególnie dla Oleńki i dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Mateuszu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco.
2: Do usłyszenia.

0: Podcast. Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Też charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka.

0: taka, no, z taką wielką klasą. Taka po prostu, no, muzyka dżentelmenów.
1: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linii Kestinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu, w każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał, mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacje. 78 roku jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacje.

0: 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i niego snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie.
1: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk, jestem za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś trwa program

0: Sting jako solowy muzyk, czy też razem z zespołem The Police? To jest dopiero filozoficzne pytanie podczas dzisiejszego sobotniego wieczoru. Na pewno Sting solowo wydał całą masę przebojów, chociażby Englishman in New York, czy też Shape of My Heart oraz Fields of Gold. Wrócił też do swoich jazzowych fascynacji, angażując świetnych muzyków sesyjnych, eksperymentował z reggae, muzyką etno, klasyką i bardziej wyrafinowanym popem. Tomek Organek.
1: Ja mam olbrzymi szacunek do Stinga i można się śmiać ze Stinga, bo wiem, że tam ludzie się podśmiewują, że Sting to już wszystko zagra, ale to jest bardzo zdolny człowiek z olbrzymią samodyscypliną, który mając na koncie olbrzymi sukces z The Police, ja zawsze podziwiam coś takiego. Podobnie ma Dave Grohl, który wydobył się z Nirwany, z zespołu legendy i stworzył drugi zespół, może nie legendy, ale coś bardzo dużego. I w przypadku Stinga tak samo jest, że skończyła się kariera The Police i wielu mogłoby popaść w ogóle, wiesz, w zapomnienie i w jakieś tam próżnie i bardzo często się tak dzieje, ponieważ po tak olbrzymim sukcesie to przytłacza i trudno później jakby pozbierać się i zacząć coś od zera. A Sting to zaczął i kontynuuje przez tyle lat wspaniałą karierę. Ja miałem nawet okazję go widzieć na żywo na takiej sali w Toruniu na Jordankach, bo przyjechał tam z pewnej okazji. Co mnie w ogóle zaszokowało, że w Toruniu mogę zobaczyć Stinga. Był w świetnej formie, zespół świetnie grał, te piosenki są naprawdę bardzo dobre ciągle. Nie wiem, ja go bardzo szanuję, naprawdę.
0: Z czasem stał się również muzykiem mocno zaangażowanym społecznie. Wspierał między innymi Amnesty International, angażował się w kwestie ochrony środowiska i praw człowieka, ale jego twórczość nie ograniczała się tylko do muzyki popularnej. Pisał także muzykę do filmów, występował jako aktor, zresztą do tego jeszcze będziemy wracać teraz. Sting, Desert Rose.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to... Że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no nie wypada po prostu, no.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.